jwen Jezu, mwen jwen Jezu. Kontan paske m jwen nou, gloar a Diyo paske m jwen nou. Béni soit l'Éternel paske m jwen nou, gloar a Diyo paske m jwen nou. Si pa